0: to powiedzieć? Dobre żadne.
1: To jest robię. A bo kon gotowy chłopaki. A bo dwójka gotowa? Dwie go sejna. Raz gotowy, jak ile mamy nunek? Fieri molin bólu wędza. Dobra. Tirasi.